0: Áno.
1: Fireball.
2: Svieže na antény.
3: David Guetta, Hypaton, Walk the Way.